0: się dziś wyprowadzić.
1: Anka, bo co, bo była kurwa impreza?
0: Wszystko. To jest dla ciebie super zabawa. Całe życie o tobie myślę. Masz dorosnąć i ten dzień jest dzisiaj.
2: Wszystko okej?
1: Moja siostra trafiła do szpitala.
3: Co teraz zrobisz?
1: Chcę ją adoptować.
4: En ce mois des fiertés LGBTQI, une série qui tombe à pic et qui nous arrive de Pologne, c'est Proud, à voir sur HBO Max. L'action se déroule à Varsovie, où le monde de la fête homosexuelle bat son